Ne vem, je rekla babica in skomignila z rameni. Jaz ga nisem videla. Morda ga je videla muca. Otroci so poiskali muco.